pasma. Tworzę póki czas mam, więcej nie chcę. Ten sam shit, co się wciąż na zwrotkach. Ile razy klozet można odgrzać? Wrocław, Poznań, może w końcu skuma coś ta Polska. Gwiazda bania coś jak kołda polska. Spóźniłem tu się jak poczta polska, ale dostanę.